0: i coś z tego będzie, no po prostu.
1: Conan Duncan pro via agado, por esperanto fakte, kaj pro la mikrofona renkontiĝo.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, Duncan.
1: Interpretis Agnieszka Rudzia.
2: Duncan Jacek pro tremojosa mikrofona renkontiĝo.